Akadizatu fad, akadizatu jany. Akadizatu aray bandany. Bandany yay akadizatu. Bandany akadizatu fad, yay